brzytwą sępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Hanna Kruszewska. Zapraszam, zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy we wtorek. Nowy rozdział w historii częstochowskiego przemysłu staje się faktem. W poniedziałek na terenie walcowni Blach Grubych przy ulicy Korfantego podpisano oficjalnie dokumenty, które ostatecznie regulują strukturę właścicielską Huty Częstochowa. Mariusz Osyra o szczegółach.
1: Zgodnie z nowymi ustaleniami, większościowym udziałowcem z pakietem ponad 50% zostanie Węglokoks, a pozostała część trafi w ręce Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy moment, który kończy wieloetapowy proces zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. Na mocy ustawy aktualny status Huty Częstochowa zastępuje dotychczasową dzierżawę. Agencja Mienia Wojskowego argumentuje to trwałą, stabilną współpracą. Co niezwykle ważne dla przyszłości zakładów w Częstochowie, parafowana została również umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę 100 milionów złotych. Te ogromne środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe, bieżącą działalność, a także zakup surowców niezbędnych do produkcji stali w naszym mieście.
2: O tym się mówi w regionie.
0: Gorący majowy czas egzaminów ósmoklasisty oraz trwających wciąż matur przyniósł w naszym regionie głośną dyskusję o fali korepetycji. Jak pisze w mailu do naszej redakcji jedna ze słuchaczek, współcześni uczniowie oraz ich rodzice coraz częściej nie wyobrażają sobie podejścia do obowiązkowych testów bez płatnego, prywatnego wsparcia. Z czego to wynika? Temat podjęliśmy z odchodzącym naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rafałem Piotrowskim.
1: Szkoła nie kształci właściwie i stąd potrzeby dodatkowych zajęć.
3: Obawiam się jednej rzeczy, że czasami to jest wina nas wszystkich. I szkoły, uderzmy się też w piersi, rodziców i uczniów. Uczeń, który idzie na korepetycję, jakoś wyjątkowo lepiej, mocniej słucha tego nauczyciela.
1: Ale
3: który...
1: dlatego, że rodzice zapłacili za te zajęcia?
3: Bo być może dlatego, że jak rodzic zapłaci, to dziecko wie, że to jest koszt i on nie może być niepotrzebnie wydany. Szkoły my też utrzymujemy z podatków jako rodzice. Co za tym idzie, warto by było, żeby uczeń idąc do szkoły jednak skupiał się oczywiście lepiej wykorzystać ten czas spędzony w szkole.
0: Wśród głównych przyczyn najczęściej wymienia się przeładowaną podstawę programową, braki kadrowe w szkołach oraz niedomagania samego systemu edukacji, mówił rozmówca Mariusz Osyry. Pojawia się jednak znacznie poważniejszy problem społeczny i pytanie o równość szans. Jeśli kogoś nie stać na kosztowne korepetycje, a wiedza przekazywana na lekcjach okazuje się niewystarczająca, to taki uczeń już na starcie edukacyjnego wyścigu może czuć się przegrany.
1: W dobie przygotowań do egzaminów stały się niemal obligatoryjne. Każdy z nich korzysta, żeby po prostu dobrze znać polski, matematykę, angielski.
3: Nam się wydaje, że pandemia była bardzo, bardzo dawno temu. Młodzi ludzie, którzy po pandemii wrócili, oni w wielu wypadkach nadrabianie tego i tutaj niestety na poziomie ministerialnym nie dało się spróbować wyrównać to, co stało się z różnymi kompetencjami młodych ludzi, szczególnie tymi wiedzowymi. Pewnie korepetycji się nie da uniknąć całkowicie, albo przynajmniej w wielu przypadkach nie może być to wiodące, ale wtedy odsuniemy troszkę te korepetycje na bok.
0: Uzasadniał Rafał Piotrowski, do niedawna szef częstochowskiej oświaty. Przyznaje, że w szkole są nadal problemy, które może rozwiązać przemyślana polityka oświatowa i zmiany systemowe dla krajowego szkolnictwa.
3: Nie ma chyba jednak cały czas pomysłu na rozwiązania w edukacji takie, które skupiły się nie na dokumentacji, tylko przede wszystkim na młodym człowieku, na jego umiejętnościach, na jego wiedzy. I też istotna jest podstawa programowa. Ona może nawet nie jest przeładowana, co nauczyciele wystraszeni często mówią, najważniejsze, żebym zrealizował podstawę programową. Cały czas obserwujemy zawężanie różnych form, które młody człowiek musi umieć.
0: Z Rafałem Piotrowskim, który w ostatnich latach szefował Miejskiemu Wydziałowi Edukacji, rozmawiał Mariusz Osyra. Cała rozmowa o naszej oświecie pojawi się w niedzielnych opowieściach o Częstochowie. Uwaga, kierowcy, PKP PLK rozpoczęło modernizację torowiska w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w ulicy Cmentarnej. Jest nieczynny i pozostanie zamknięty przez około tydzień. Mariusz Osyra z pilnymi informacjami dla pieszych i kierowców.
1: Rozpoczęły się duże prace w obrębie torów i samej części drogowej przejazdu. Ruch został więc wstrzymany. Rejon prac ominiemy przez sąsiedni przejazd przy ulicy Kiedrzyńskiej lub wybierając węzeł Wałów Dwernickiego z Aleją Wojska Polskiego i ulicą Warszawską. Musimy liczyć się jednak z utrudnieniami i większym obciążeniem ruchem samochodów na sąsiednich przeprawach przez tory. Prace przy cmentarnej trwają według planu kolejarzy przez tydzień do 25 maja. Gdy w tym miejscu rogatki pójdą w górę, modernizacja w dalszej kolejności przeniesie się na następne przejazdy przy ulicy Morsztyna na Aniołowie oraz przy ulicy Rząsawskiej. Jedźcie ostrożnie.
2: Twoje sprawy.
0: Od obrony cywilnej przez schrony aż po walkę z oszustwami w sieci. Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza stał się centrum debaty o wyzwaniach, które coraz mocniej dotykają naszej codzienności. Podczas zakończonej konferencji popularno-naukowej Bezpieczeństwo niejedno ma imię, naukowcy oraz zaproszeni praktycy analizowali przygotowanie kraju na sytuacje kryzysowe. Jednym z głównych tematów była ochrona ludności i alarmujący stan infrastruktury pod kątem miejsc schronienia.
4: Zero tolerancji dla każdego niebezpieczeństwa i bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Trzeba przede wszystkim myśleć dwa kroki do przodu, co może się zdarzyć. Jeżeli nie ma schronów, ich nie mamy, bo troszeczkęśmy zapomnieli o tych zagrożeniach, gdzie możemy tak naprawdę się schować, które miejsce dla nas może być niebezpieczne. I ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia. Z bezpieczeństwem nie da się przesadzić. Każda złotówka wydana na bezpieczeństwo, ona się odpłaci, bo nie ma chyba takiej waluty, którą dałoby się przeliczyć na życie ludzkie.
0: Mówił były komendant główny Policji generał Tadeusz Budzik. Uczestnicy dyskutowali o realnych procedurach w przypadku konfliktu zbrojnego, wykorzystania dronów w ratownictwie, a także o niewidzialnych zagrożeniach cyfrowych, takich jak handel danymi osobowymi.
5: Przede wszystkim najważniejsze to zabezpieczenie haseł. Te hasła muszą być absolutnie różne do różnych aplikacji, różnych systemów, do których się logujemy. Hasło teraz powinno mieć co najmniej 16 znaków. Kolejna rzecz, aspekt weryfikacji dwuwarstwowej bądź wielowarstwowej. Tutaj oczywiście mówimy o zabezpieczeniu biometrycznym, dodatkowych SMS-ach, ale również aktualizacja oprogramowań, czy to w przypadku telefonów, czy też laptopów, bądź komputerów stacjonarnych. Oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegujące, antyreklamowe. To takie naprawdę podstawowe zasady bezpieczeństwa.
0: Mówiła Marta Kaczyńska. Spotkanie pokazało, że w czasach dynamicznych zmian bezpieczeństwo stało się naszą wspólną odpowiedzialnością. Podkreślali to kolejni prelegenci. Jak wygląda sytuacja w kwestii dyskutowanej w ostatnich miesiącach miejsc schronienia ludności?
6: Miejsca dojeżdżonego schronienia to takie miejsca, które dają nam zabezpieczenie przede wszystkim zagruzowaniem, czyli zawaleniem się ewentualnie budynków w wyniku jakiegoś oszału, które dają nam schronienie przed odłamkami z broni, więc najczęściej będą to jakieś parkingi podziemne, będą to takie miejsca, które są usytuowane poniżej poziomu ziemi i tych miejsc w gruncie rzeczy mamy dość dużo, bo to są parkingi chociażby w centrach handlowych, bardzo dużo budynków nowych, deweloperskich, mieszkalnych, no jakby w standardzie jest parking podziemny i te miejsca dają nam takie podstawowe schronienie.
0: Podsumował Robert Nowakowski z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Zielone światło dla kolejnej dużej inwestycji drogowej w naszym regionie. Wojewoda Śląski wydał oficjalną decyzję o zezwoleniu na realizację prac na DK46, tym razem pomiędzy Ślęzanami a Lelowem. Mariusz Osyra o tym, co zmieni się w tym regionie.
1: Powstanie nowoczesny, ponad 3-kilometrowy odcinek, który zyska nową nawierzchnię przystosowaną do ciężkiego ruchu, a dotychczasowe niebezpieczne skrzyżowanie w Ślęzanach zostanie zastąpione dużym czterowlotowym rondem. Drogowcy wybudują też obustronne zatoki autobusowe, oświetlenie, doświetlone przejścia dla pieszych i ekrany akustyczne, które mają chronić przed hałasem. Co ważne, w projekt mocno włącza się też samorząd. Gmina Lelów dołoży 200 tysięcy złotych do budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Przebudowa ważnej arterii łączącej Częstochowę z województwem świętokrzyskim trwa sukcesywnie już od 3 lat, a finał tego najnowszego etapu zaplanowano na 2028 rok. Właściwe prace budowlane ruszą po wyłonieniu wykonawcy w trwającym właśnie przetargu.
0: Kiedyś niechlubna siedziba bezpieki, potem mieszkania rotacyjne, a w ostatnich latach siedziba MZD. Miasto po raz kolejny usiłuje sprzedać ponad 100-letnią zabytkową kamienicę z cegły u zbiegu ulic Popiełuszki i Jasnogórskiej. Więcej szczegółów ma Małgorzata Kmieciak.
7: Przyszłość tego budynku znów jest pod znakiem zapytania. Stoi opuszczony i niszczeje. Głośne plany z 2023 roku dotyczące utworzenia w tym miejscu Centrum Pamięć i Tożsamość ostatecznie przeszły do historii. Choć miasto zabiegało o przejęcie działki na rzecz Skarbu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło priorytety i oficjalnie przestało być zainteresowane nieruchomością. W związku z rezygnacją z rządowego projektu oraz pogarszającym się stanem technicznym obiektu, urzędnicy uznali sprzedaż za najkorzystniejszą najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli uratować budynek przed dalszą dewastacją. Ponieważ nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków, nowy właściciel będzie musiał prowadzić wszelkie prace pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Lokalne służby ochrony zabytków uspokajają jednak, że takie przepisy nie blokują remontów czy nowoczesnej adaptacji, a jedynie gwarantują zachowanie historycznego charakteru miejsca. Zgodnie z planem może znaleźć tu miejsce zarówno działalność usługowa, jak i mogą powstać nowe mieszkania.
2: Radio Jura.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Anna Kruszewska. Zaczynamy podsumowanie, o których wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w środę. Przerażająca nieodpowiedzialność kierowców, informuje Miejska Komenda Policji w Radomsku. Tutejsi mundurowi walczą z plagą pijanych za kierownicą, którzy w ostatnich dniach pobili w powiecie niechlubne rekordy. Drogówka stawia sprawę jasno. Wobec tak skrajnej postawy na drogach nie będzie żadnej taryfy ulgowej, a sprawcy zostaną ukarani z całą srogością prawa.
9: Problem nietrzeźwych kierujących nadal pozostaje bardzo poważnym zagrożeniem na drogach, co szczególnie niepokoi w ostatnich dniach na terenie naszego powiatu radomszeńskiego. Mieliśmy do czynienia z osobami, które decydowały się prowadzić pojazd mając w organizmie bardzo duże ilości alkoholu, sięgające nawet 3 i 4 promili. Pamiętajmy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, wysokie konsekwencje finansowe. Jednak najpoważniejsze skutki to zagrożenie zdrowia i życia innych osób. Reagujmy również wtedy, gdy widzimy osobę, która może prowadzić pod wpływem alkoholu.
0: Jak mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, ponad 3 promile miała 31-latka, która autem przyjechała na stację paliw, by kupić kolejną butelkę. Dzięki czujności pracownika stacji kobieta została natychmiast zatrzymana. Jeszcze gorszym wynikiem popisał się 30-letni kierowca Volkswagena. Mężczyzna jechał wężykiem, a tragedii zapobiegł inny zmotoryzowany, który na bieżąco informował policję o trasie pirata drogowego. Przykłady mnoży oficer prasowy z Radomska.
9: Jedna z takich sytuacji miała miejsce w miejscowości Strzałków, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie o kierującym Volkswagenem poruszającym się całą szerokością jezdni. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci potwierdzili te przypuszczenia. Miał około 4 promili alkoholu w organizmie. Kolejny przypadek dotyczył kobiety, która przyjechała na stację paliw, aby kupić alkohol. Miała blisko 3 promili alkoholu w organizmie. To pokazuje skalę nieodpowiedzialności i lekceważenia zagrożenia, jakie stwarza się dla innych uczestników ruchu drogowego. Ostatnia sytuacja to kobieta, która uderzyła samochodem w pylon stacji paliw i uciekła pieszo z miejsca zdarzenia.
0: Pijana kobieta również trafiła do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia. To przypadki tylko z ostatnich dni, podsumowuje aspirant Dariusz Kaczmarek. Reagujmy, by na naszych drogach było bezpieczniej, apelują zgodnie mundurowi. W Częstochowie trwa wielkie odliczanie do końca roku szkolnego, ale urzędnicy odliczają też postępy w modernizacji budynków oświatowych. To jeden z największych programów remontowych ostatnich lat. W wielu placówkach wykonano już blisko 80% prac. Roboty idą pełną parą. O tym, co dokładnie zmienia się w szkołach waszych dzieci, Małgorzata Kmieciak.
7: Najbardziej zaawansowane inwestycje prowadzone są w szkole podstawowej nr 2 przy Baczyńskiego oraz w zespole szkół imienia Bolesława Prusa. To m.in. ocieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania czy oświetlenia. Oprócz wspomnianych dwóch szkół roboty trwają w SP nr 12 przy ulicy Warszawskiej, w SP 24, w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 przy Olsztyńskiej oraz w zespole szkół imienia Jana Kochanowskiego. Prace mają doczekać się finału pod koniec października tego roku, a cały program modernizacji szkolnych obiektów kosztuje około 23 milionów złotych.
0: Do wakacji coraz bliżej. Lotniska przygotowują się na większy ruch pasażerski. Przed wyjazdem warto sprawdzić ważność paszportu i dowodu osobistego, by uniknąć problemów tuż przed odlotem. Bądźmy przygotowani wcześniej, nie zostawiajmy formalności na ostatni moment. Mariusz Osyra.
1: Jeśli nie mamy paszportu lub ten, który posiadamy, stracił ważność, pamiętajcie, że 23 maja w wybranych punktach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się tak zwana sobota paszportowa. To już najbliższy weekend. Dodatkowa obsługa mieszkań prowadzona będzie w Katowicach oraz w delegaturach w Bielsku-Białej i oczywiście u nas w Częstochowie. Wizyty będą realizowane od godziny 9 do 14 po wcześniejszej rezerwacji terminu kolejki przez internetowy system zapisów. Akcja ma ułatwić mieszkańcom regionu składanie wniosków oraz odbiór gotowych paszportów poza standardowymi godzinami pracy urzędu od poniedziałku do piątku. Jeszcze jedna informacja. Na miejscu będzie można zapłacić za paszport kartą płatniczą.
2: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach. sprawach.
0: Być rodzicem to wyzwanie, ale też sztuka, którą warto szlifować. Pod koniec maja pojawi się szansa na odkrywanie rodzinnych talentów, informuje Związek Dużych Rodzin 3+. Aktualnie kładzie nacisk na wzmocnienie relacji i kompetencji wychowawczych. Już 28 maja w ramach projektu Family Spot odbędą się bezpłatne warsztaty.
10: Zapraszamy rodziców do udziału w warsztacie pod tytułem Rodzina oparta na mocnych stronach, profilaktyka uzależnień poprzez rozwój talentów. I to jest naprawdę spotkanie rozwijające kompetencje rodzicielskie. W chwili, kiedy rodzice przebywają na warsztacie, ich dzieci mają fantastyczne animacje, kreatywne, więc na te spotkania zabieramy dzieciaki, ale mają swoją salę i tam w twórczy sposób spędzają bezpiecznie czas z animatorem.
0: Dorośli dowiedzą się, jak wykorzystać mocne strony domowników do budowania trwałych więzi, zaznacza Katarzyna Kaczmarzek. Planowane spotkanie ma też wymiar praktyczny w profilaktyce uzależnień. To zwieńczenie majowego cyklu aktywności, które obejmował warsztaty antystresowe dla młodzieży czy rodzinne malowanie na drewnie. Częstochowskie koło stara się być stale aktywne na rzecz naszych rodzin.
10: Na pewno będzie to warsztat taki przystępny z przekazem, że odkrywanie i rozwijanie mocnych stron stanowi realne wsparcie dla całej rodziny. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać talenty zarówno u dzieci, jak i u siebie oraz czym są one w ujęciu metodologii Gallupa. Szczególny nacisk położony zostanie na wzmocnienie relacji rodzic-dziecko jako kluczowego czynnika chroniącego. Wspólnie stworzymy również listę prostych działań wspierających zdrowie psychiczne w rodzinie.
0: Do włączenia się w zajęcia zachęcała Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie. Archidiecezja Częstochowska poinformowała o śmierci księdza, kanonika, pułkownika w stanie spoczynku Stanisława Rozpątka. Duchowny był emerytowanym kapelanem ordynariatu polowego Wojska Polskiego oraz byłym proboszczem parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Częstochowie. Posługę kapłańską pełnił także w parafiach wojskowych, m.in. w Kaliszu, Legionowie i Łodzi. Miał 84 lata. W Jaskrowie w gminie Mstów lokalna społeczność wzięła sprawy w swoje ręce. Na skwerze przy zespole szkolno-przedszkolnym pojawiły się nowe ławki, o których postawieniu zdecydowali sami mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego. To kontynuacja zmian w tym miejscu. Skwer od kilku lat systematycznie odzyskuje blask, ma już nowoczesne oświetlenie LED, a teraz stał się jeszcze bardziej przyjazny dla seniorów i rodzin z dziećmi.
2: Radio Jura poleca.
0: Teatr imienia Adama Mickiewicza wyprzedza kalendarz i zaprasza na Dzień Dziecka już od 27 maja. Tegoroczne świętowanie potrwa aż 4 dni, a główną atrakcją będzie gościnny występ Teatru Pinokio z Łodzi. Młodzi widzowie oraz ich rodzice zobaczą widowisko w reżyserii Doroty Abe. To pełna energii opowieść stworzona z myślą o dzieciach powyżej 6 roku życia. Najpierw jednak 27 maja bajka, która zadomowiła się już na częstochowskiej scenie.
11: Tego dnia i dnia następnego, 28 maja o 10 zagramy znany już w większości częstochowskiej publiczności spektakl Jak zostać smokiem, bajka japońska. Bardzo muzyczny spektakl, bardzo też mądry i z przesłaniem o chłopcu, który poszukuje swojego ojca zaklętego w smoka. Serdecznie zapraszamy, duża obsada, piękne wizualizacje.
0: Tym samym teatralna scena od 27 do 30 maja zamieni się w przestrzeń pełną niezwykłej scenografii i dynamicznego ruchu scenicznego, gwarantując zabawę na najwyższym poziomie, zapowiada Katarzyna Szeląg. Drugi tytuł to nowość dla miłośników teatru w Częstochowie. Wielki Bass Grow na łódzkiej scenie zdążył już zdobyć serca publiczności.
11: W weekend mamy propozycję gościnną. Teatr Pinokio z Łodzi przyjeżdża do nas po raz pierwszy, żeby zagrać dwa spektakle. Tajemniczy tytuł Wielki Bass Grow to opowieść o chłopcu, który niepocieszony tym, jak wyszedł mu rysunek, wyrzuca go do kosza, nazywa go Bass Growem, ale wtedy przygody tego rysunku dopiero się zaczynają.
1: Bez względu na wiek będziemy bawić się dobrze?
11: Myślę, że spokojnie można przyjść całą rodziną. To zdecydowanie spektakl familijny. Zagramy go o godzinie 16 i 18, więc to są takie pory, kiedy rodzice już nawet w sobotę będą mieli wolny czas. Zapraszamy całe rodziny.
0: Z Katarzyną Szeląg z Teatru Mickiewicza rozmawiał Mariusz Osyra. Jeśli chcecie sprawić swoim pociechom prezent nieco wcześniej niż 1 czerwca, warto już teraz zarezerwować miejsce na widowni. Szczegółowy harmonogram pokazów znajdziecie w kasach oraz na stronie internetowej Teatru Mickiewicza.
2: Sport w Radiu Jura.
0: W Rakowie Częstochowa kolejny ważny rozdział dobiega końca. Po 5 latach gry klub opuszcza Zorana Sergicza. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony i zawodnik odejdzie wraz z końcem sezonu 2025-26. Chorwat trafił do Rakowa w lutym 2021 roku, a zadebiutował w marcu w meczu z Krakowią. W czerwono-niebieskich barwach rozegrał 149 spotkań, zdobył bramkę w starciu z Pogonią Szczecin i wielokrotnie wyprowadzał drużynę na boisko jako kapitan. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo, 3 wicemistrzostwa, a także 2 puchary i 2 superpuchary Polski. Grał również w fazie grupowej Ligi Europy i Pucharowej Ligi Konferencji. Raków żegna jednego ze swoich najbardziej doświadczonych obrońców.
2: 6:21.

0: reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanga mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
5: Czwartek w wiadomościach Radia Jura. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska, zapraszam. Posłuchajcie podsumowania. Majowa sesja Rady Miasta bez rozpatrywania i głosowania uchwały na temat udzielenia absolutorium dla prezydenta miasta za miniony rok. Zawsze o tej porze skład Rady ocenia wykonanie rocznego budżetu, głosuje też wotum zaufania prawej strony.

0: jaki inwestor zgodzi się zaryzykować własną reputację w takim mieście.
1: Mówił przed czwartkową sesją radny Piotr Wrona. Prawo samorządowe zobowiązuje Radę Miasta do podjęcia decyzji o absolutorium dla prezydenta przed 30 czerwca. Za miesiąc taki punkt musi więc pojawić się w porządku obrad.
2: Sytuacja prezydenta, który ma postawione zarzuty przez prokuratora, zarzuty korupcyjne, do czerwca się nie zmieni, no bo sąd nie rozpatrzy tej sprawy i nie rozstrzygnie, nie wyda wyroku, ani nie zostaną złagodzone te środki zapobiegawcze. Ta sytuacja moralnie i prawnie nie zmieni się. Absolutorium czy w czerwcu, tak, to jest ostateczny termin. No ja sobie nie wyobrażam udzielenia absolutorium przez Radę Miasta w sytuacji, gdzie jeden z zarzutów dotyczy zmiany przez prezydenta budżetu i umożliwienie w ten sposób działań korupcyjnych.
1: Komentuje częstochowski radny PiS Paweł Rukrza. Aktualnie bezkrólewie na szczytach samorządowej władzy w Częstochowie nie sprzyja miastu, pracy samorządu i burzy. I tak nadszarpnięty wizerunek miasta w skali kraju, mówi radny Rukrza. Jakie przewiduje następne kroki?
2: To bardzo mocno rzutuje na funkcjonowanie naszego samorządu. Poczynając od złego wizerunku miasta, gdzie przekazuje się informacje na zewnątrz, że to jest miasto, gdzie władza jest skompromitowana, gdzie władza ma postawione zarzuty, bo nie tylko prezydent. Z drugiej strony sam urząd nie działa dobrze. Sami urzędnicy wyczuwają pewną prowizorkę.
3: Co dalej? Czy będzie jakakolwiek inicjatywa referendalna?
2: My na pewno postawimy wniosek, by głosować za nieudzieleniem absolutorium. Kolejnym instrumentem będzie kolejny wniosek, uchwałę o referendum. Reszta należy już do mieszkańców.
1: Ewentualne referendum związane z odwołaniem prezydenta czy Rady Miasta może odbyć się w wyniku społecznej inicjatywy Częstochowian, dodaje nasz rozmówca. Radnego Pawła Rukrze pytał Mariusz Osyra. Sesja czerwcowa ma być zwołana 25 czerwca. Ponad 3,5 kilometra drogi do przebudowy. Jest zielone światło dla inwestycji między Ślęzanami a Lelowem. Tutejszy samorząd wsparł finansowo całe zadanie, a wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na to przedsięwzięcie. Mamy tym samym kontynuację przebudowy DK46, która trwa już od 2023 roku. Wspomniany odcinek ma być gotowy za 2 lata.
4: Wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy DK46 na odcinku Ślęzanów. Prace budowlane na tym odcinku ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego wyłonimy w postępowaniu przetargowym. Rozbudujemy odcinek o długości około 3,6 km. Droga zachowa jednojezdniowy przekrój z jednym pasem ruchu w obu kierunkach. Zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś, a szerokość jezdni po rozbudowie wyniesie 7 metrów.
1: Wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej to tak zwany dokument ZRID, niezbędny dla dalszych kroków, mówi dla Radia Jura Szymon Haczek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Jak już informowaliśmy, w realizację zadania włączą się samorząd. Gmina Lelów przeznaczy 200 tysięcy na budowę ciągu pieszo-rowerowego.
4: Ścieżkę pieszo-rowerową połączymy z chodnikiem w Lelowie. Istotnym elementem inwestycji będzie również przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 789 oraz drogą gminną w Ślęzanach. W miejscu obecnego skrzyżowania wybudujemy 4-wlotowe rondo, które przystosujemy do obsługi przejazdów nienormatywnych. Przebudujemy również inne skrzyżowania z drogami gminnymi. W miejscach funkcjonujących dziś przystanków komunikacji zbiorowej zaplanowaliśmy w uzgodnieniu z gminą Lelów obustronne zatoki autobusowe. Przebudujemy także istniejące zjazdy do posesji, a także wybudujemy nowe.
1: Mieszkańcy Lelowa i kierowcy poruszający się DK46 w tym rejonie zyskają o wiele więcej, bo dziś funkcjonujące skrzyżowania są mało przepustowe, a rondo usprawnić ma ruch na obleganej krzyżówce z drogą wojewódzką. Okoliczni mieszkańcy będą też chronieni przed hałasem. A jakie korzyści z myślą o pieszych? Na pewno poprawi się ich bezpieczeństwo, argumentuje GDDK IA.
4: Przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. Nie zapomnieliśmy również o kanalizacji deszczowej. Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe oświetlenie uliczne w technologii LED. Ponadto wybudujemy ekrany akustyczne. Powstaną na odcinku ponad 2 kilometrów w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wcześniej wykonaliśmy analizę akustyczną, która wykazała konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem. DK46 o długości ponad 240 km przebiega przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie.
1: O przygotowywanej inwestycji między Ślęzanami a Lelowem mówił Szymon Haczek z GDDK IA w Katowicach. Kultura nie boli, co udowadnia od 10 lat częstochowska społeczność Plasteka. Daje nam wszystkim też dobry przykład. W środę na Placu Biegańskim

0: Odbyła się jubileuszowa edycja popularnej akcji społecznej, która przyciągnęła tłumy mieszkańców. W sercu byliśmy w samo południe z mikrofonem Radia Jura. W autobusie MPK pojawiła się mobilna wystawa prac uczniów z ważnymi hasłami.
1: Nasz autorski, unikatowy pomysł na prezentację prac uczniów od 2015 przy okazji akcji Kultura nie boli. Korzystamy z uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, który udostępnia nam autobusy miejskie, w których prezentujemy pracę uczniów. Rokrocznie jest inny podtytuł akcji. W tym roku jest to takie podsumowanie, ponieważ mamy jubileusz, jest to 10. edycja, w związku z czym tytuł to jest 10 razy kultura.
0: Mówi nauczycielka z zespołu szkół plastycznych Agnieszka Tyrman, pracownik projektowania graficznego. Dzięki młodzieży w centrum miasta zrobiło się niezwykle kolorowo, głośno i muzycznie, a dobrą energią dzieliły się ze wszystkimi zaproszone muzyczne gwiazdy. Imprezę zasilił lider zespołu Tilaw, Munik Staszczyk. Swoją wyjątkową misję i artystyczny przekaz prezentowała przede wszystkim nasza młodzież.
2: Kultura nie boli, znany nam już szyld, śledzimy od 10 lat poczynania plastyka. Jest jakaś sprawczość tej akcji?
3: Myślę, że tak. W całej naszej szkole, jak się jest gdziekolwiek, wszędzie wiszą te plakaty z poprzednich edycji. Na ulicy widzimy osoby, które są autorami i staramy się to kontynuować, bo wiedzieli, że oni coś dobrego robią i my też chcemy to robić dalej, bo coś wnosi do tego naszego małego tutaj społeczeństwa.
2: Jak to jest z tą naszą kulturą na co dzień? Czy ciągle musimy pracować na tym polu?
3: Pracować zawsze trzeba. Na pewno coś się zmieniło.
0: Z Hubertem Kurzaczem z częstochowskiego plastyka rozmawiał Mariusz Osyra. Świętowanie rozpoczęło się dzień wcześniej od otwarcia specjalnej okoliczniościowej wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki. Na bieganie były dodatkowe atrakcje dla młodszych i starszych. Przedstawienia, koncerty i nieśmiertelne hasła akcji kultury nie boli, które mają nas uwrażliwić na co dzień. Czy przez te 10 lat akcji udało się nam coś wokół poprawić?
4: Mi się wydaje, że tak, ale jednak musimy zwiększyć tą świadomość, że nie można na przykład śmiecić na ulicy. Denerwuje mnie niesprzątanie po swoich zwierzętach.
5: Często zapominamy, że po drugiej stronie ekranu, za tym anonimowym awatarem siedzi człowiek. Dziękujemy.
3: Zawsze będzie coś, co trzeba poruszyć. To nie zniknie, ale może być lepiej. Możemy się starać, żeby było lepiej. Zawsze się coś znajdzie, ale miejmy nadzieję, że będzie tego coraz mniej i będzie coraz ciężej znaleźć temat do kultury niewoli.
0: Powiedzieli nam częstochowscy uczniowie, kampania plastyka wróci zapewne za rok.
6: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
0: Kolejarzem łatwiej zostać w naszym regionie niż w innych częściach kraju. Koleje śląskie ruszają na Łowy do szkół i uczelni, bo docelowo chcą zwiększyć zatrudnienie do około 2000 osób. Przewoźnik nawiązał współpracę z 13 placówkami edukacyjnymi, by zapewnić sobie przyszłe kadry. Do końca dekady zatrudnienie w spółce ma wzrosnąć docelowo o 1/3.
7: Wraz ze wzrostem znaczenia transportu kolejowego i inwestycji w kolej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Dziś Koleje Śląskie zatrudniają 1400 osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów. W związku z tym to bardzo dobry moment, aby związać swoją przyszłość z koleją. Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Aktualnie większość pracowników spółki to maszyniści, konduktorzy i kierownicy pociągów. Dynamiczny rozwój branży sprawia, że nowoczesne miejsca pracy na torach czekają na młodych fachowców, mówił nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
6: Więcej na radiojura.pl. Radio Jura.
0: Anna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Czwartkowe popołudnie i wieczór. Przez kilka godzin były problemy, by dojechać autostradą A1 w kierunku Częstochowy. Na wysokości Mykanowa doszło do zderzenia dwóch jadących za sobą ciężarówek. Jeden z kierowców został ranny. Wszystko wyglądało groźnie, bo jeden z tirów przewoził butle z gazem. Drugi był dwupoziomowym autotransporterem do przewozu samochodów osobowych. Część z nich uległa uszkodzenia.
8: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący zestawem pojazdów pojazdów najechał na tył poprzedzającego go naczepy innego pojazdu ciężarowego, czym doprowadził do zderzenia. Na skutek tego jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności.
0: Relacjonowała nam podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Policja prosi o wzmożoną czujność. Przy słonecznej pogodzie przebywa kolizja. Kierowcy jeżdżą zwykle zbyt pewni i często za szybko. Zamiast walczyć z nielegalnym hazardem, sami weszli w układ z mafią od jednorękich bandytów. Sąd w Częstochowie skazał grupę celników Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy mieli tropić przestępców, za łapówki ostrzegali ich o planowanych nalotach i fałszowali dokumentację. Proces zakończył się wyrokiem skazującym.
9: Toczył się proces w sprawie przeciwko byłym funkcjonariuszom służby celno-skarbowej. Sąd okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w tej sprawie. Uznał generalnie oskarżonych winnych z popełnienia zarzucanych im czynów. Polegał on na przekroczeniu uprawnień, także fałszowaniu protokołów i udzielaniu informacji przestępcom do planowanych czynności w urzędzie. Uniewinnił tylko od zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uznając, że nie ma dowodów na to.
0: Sprawa wyszła na jaw dzięki współpracy prokuratury i policyjnego Archiwum Spraw Gospodarczych. Wyrok w tej głośnej aferze korupcyjnej jest nieprawomocny, przekazał nam sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zarzutów było kilkadziesiąt. Na ławie oskarżonych zasiadło 10 osób. Sam wyrok po zakończonym procesie liczy sobie aż 55 stron. Kilku ze skazanych bezwzględnie trafi za kraty. Kilku pozostałych, byłych już celników, usłyszało kary w zawieszeniu.
9: Oskarżonych było 10, czynów 45. Sąd wymierzył im kary od 5 lat pozbawienia wolności do niższych. Dla niektórych oskarżonych, tych, którzy współpracowali z prokuraturą, na wniosek prokuratora sąd wymierzył im kary z warunkowym zawieszeniem wykonania okresu próby. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny. Strony, które się z nim nie zgadzają, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, a potem złożyć apelację do sądu apelacyjnego w Katowicach. Mają na to tydzień czasu.
0: Podsumował rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz. Po koniecznych remontach, które PKP prowadzi na przełomie maja i czerwca w Częstochowie i regionie, zauważymy konkretne zmiany na torach w trakcie jazdy pociągami, zwłaszcza jako pasażerowie, których podróże osobowymi składami mają się skrócić. Nowości będzie jednak więcej. Aktualnie kolejarze prowadzą inwestycje w taki sposób, aby nie wstrzymywać ruchu składów na linii między Częstochową a Koluszkami.
10: Prowadzimy prace, których efektem będzie podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km na godzinę, jak również większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach obecnie prowadzonych prac na przejazdach w Częstochowie na ulicy Cmentarnej i ulicy Morsztyna wymieniamy nawierzchnię, dzięki czemu usprawni się ruch samochodów podczas pokonywania torów. Prace są prowadzone etapami, aby utrzymać ruch pociągów. Najpierw obejmują jeden tor, następnie przeniosą się na drugi tor.
0: Informuje Rafał Wielgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kierowcy, piesi, mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na konkretne terminy. Przy ulicy Cmentarnej oraz na Aniołowie przy Morsztyna zamknięte rogatki pozostaną jeszcze do wtorku. W obrębie każdego z przejazdów modernizację przewidziano na około tydzień. Zamknięcie przejazdów trzeba będzie powtórzyć, gdy ekipy przeniosą się na przeciwległy tor ruchu.
10: Pierwszy etap obejmujący jeden tor na ulicy Cmentarnej i Morsztyna zakończy się 26 maja. Następnie od 26 maja do 1 czerwca potrwają roboty na przejeździe na ulicy Karłowicza, który również zostanie zamknięty. Gdy rozpoczną się prace przy drugim torze, przejazdy zostaną ponownie wyłączone z ruchu drogowego, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Na czas robót dla kierowców wyznaczane są objazdy zgodnie z tymczasową organizacją ruchu drogowego.
0: Jak dodaje przedstawiciel PKP PLK, wreszcie na częstochowskich przejazdach kolejowych pojawi się najnowsza automatyka usprawniająca ruch i zapewniająca większe bezpieczeństwo przekraczania torów. Zyskamy jako kierowcy, wreszcie nie będzie przedłużającego się okresu zamknięcia rogatek przed torami.
10: Zostaną w pełni zautomatyzowane i wyposażone w samoczynne systemy z sygnalizatorami i rogatkami. Po najechaniu pociągu na czujnik nastąpi automatyczne uruchomienie sygnalizacji świetlnej w postaci migających czerwonych świateł, a zapory zaczną się zamykać. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Skróci się też czas oczekiwania. przebywania przed zamkniętymi rogatkami i tym samym usprawni się komunikacja drogowa w tej części miasta. Dodatkowym zabezpieczeniem będą kamery monitoringu.
0: Mówił Rafał Wielgusiak z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Na razie apelujemy o ostrożność i cierpliwość. Zbiórka krwi częstochowskiego Legionu wraz z mundurowymi i terytorialsami na Placu Biegańskiego za nami. Czas teraz na podsumowania. W środę do stojącego w centrum miasta krwiobusu zgłosiły się chętne 23 osoby. Tylko 13 z nich mogło oddać krew. Każda kropla jest jednak bardzo cenna, a akcja przede wszystkim miała wymiar propagujący honorowe krwiodawstwo. W banku krwi przybyło jej prawie 6 litrów.
11: Przede wszystkim należy pamiętać, że służby mundurowe mają głęboko zakrzywione oddawanie krwi i u nich to jest norma i razem z nimi teraz promujemy właśnie oddawanie krwi w ramach kampanii krwiodawstwa w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. To jest kampania organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Także my jako Legion bierzemy udział w tej kampanii i organizujemy cykl akcji krwiodawstwa.
0: Po kwietniowej zbiórce w maju częstochowski Legion Klub HDK przygotował aż 2 akcje. I to nie jest ich ostatnie słowo. Teraz honorowi dawcy zapraszają nowe osoby do siedziby 30 maja. Zawsze zbiórce towarzyszą niespodzianki dla odwiedzających.
7: Edukacja, poczęstunek dla dawców, gadżety, vouchery i różne atrakcje dla krwiodawców. Natomiast 30 maja, to jest sobota, będziemy się widzieć w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i tam też będzie akcja krwiodawstwa zorganizowana przez nas również w kampanii w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. W ramach tej kampanii już odbyła się nasza kwietniowa akcja 29 kwietnia, gdzie blisko 80 osób oddało krew. Będziemy zachęcać do tego, żeby podzielić się cząstką siebie i uratować komuś życie.
0: Podsumował i zapraszał Piotr Gajda z oddziału Legionu, czyli Klubu Honorowych Krwiodawców w Częstochowie. Rondo imienia Zygmunta Rolata na Starym Mieście obok wiadukt w ulicy 1 Maja imienia Jacka Magiery. Obie osobowości, bardzo ważne dla życia kulturalnego, sportowego i społecznego w Częstochowie, będą miały swoje punkty na mapie miasta. Radni zgodzili się na nowych patronów zupełnie nowych obiektów, które otwarto w ostatnich tygodniach.
12: Są zdecydowanie zasłużonymi i dla częstochowian przede wszystkim w wymiarze tego życia społecznego. Pan Jacek Magiera, niepodważalny autorytet w świecie sportu, ale także dzieci i młodzieży. Jako wychowawca kolejnych pokoleń sportowców potrafi przekazywać nie tylko wiedzę stricte sportową, ale także wiedzę dotyczącą życia, wychowania właściwych postaw.
0: Celem było uhonorowanie przez Radę Miasta zasłużonych osobistości, podkreślali zgodnie przedstawiciele z obu stron sali, mówił nam radny Marcin Maranda. Nie było sporu o odpowiednie upamiętnienie zasłużonego trenera przed laty piłkarza Rakowa Jacka Magiery, zmarłego nagle w kwietniu tego roku. Z kolei honorowy obywatel miasta Częstochowy Zygmunt Rolat będzie patronem ronda przy ulicy Krakowskiej. Z takim wnioskiem wystąpił do magistratu dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.
13: Znaleźliśmy odpowiednie miejsca, żeby uhonorować te zasłużone postaci, czy też dodamy splendoru tym punktom na mapie Częstochowy.
14: Te osoby to są świetlane postaci w historii naszego miasta, bardzo zasłużone w dziedzinie sportu. No myślę, że tutaj jakby nikt nie ma wątpliwości i obiekcji co do wyboru. To jest takie połączenie dobre również różnych środowisk i samorządowego, mieszkańców i całej rzeszy kibiców.
13: Rondo na Starym Mieście Zygmunta Rolata, do tej pory honorowego obywatela miasta.
14: Tak, pan Zygmunt Rolat przecież dziesiątki lat wspierał nasze miasto tutaj w kraju, ale przede wszystkim za granicą, więc jego rola jest naprawdę świetlana.
0: Komentowała dla Radia Jura Małgorzata Iżyńska, częstochowska radna, którą pytał Mariusz Osyra. Działania Zygmunta Rolata, mecenasa i fundatora Muzeum Kultury Żydowskiej, wspierającego za życia liczne przedsięwzięcia kulturalne w mieście i na świecie, zgodnie oceniali uczestnicy miejskiej dyskusji.
12: Pan Zygmunt Rolat to jest osoba, która zdecydowanie nie tylko w tym obszarze społecznym, ale także wymiernym, finansowym, tak, jako mecenas wspierała wszystkie te inicjatywy, które miały pokazać dorobek tej społeczności żydowskiej w Częstochowie, ale na styku z innymi kulturami, na styku z życiem społecznym. historycznym, czyli z tymi wszystkimi dziedzinami, które były ważne dla Częstochowian.
2: Odpowiednie obiekty dla upamiętnienia tych dwóch panów?
12: Odpowiednie obiekty, dobrzy patroni, takie osoby, co do których nie będzie negatywnych emocji.
0: Dodaje Marcin Maranda z Rady Miasta Częstochowy. Jednocześnie w czwartek przegłosowano zmianę nazwy dla Areny Częstochowa, czyli piłkarskiego stadionu Rakowa, aby nie kojarzył się już ze skompromitowanym niedawnym sponsorem z rynku kryptowalut.
6: Radio Jura.
15: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Petard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
6: Na zegarze jest już 7:00, to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
7: Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Do tej tragedii doszło w środę. Niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie klubu dziecięcego. Więcej na ten temat reporter Jakub Rybski.
8: Tylko jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
9: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
8: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż mają w planach przesłuchanie dodatkowych świadków. Ponadto wciąż gromadzony jest materiał dowodowy w tej sprawie, który pomoże ustalić, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek oraz czy nie doszło do zaniedbań. Kobiety usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, za co może grozić im do 5 lat więzienia.
7: Transkrypcje małżeństw jednopłciowych będą możliwe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał odpowiednie rozporządzenie. Według ministerstwa chodzi o 2000 małżeństw zawartych za granicą. Zadowolona z tej decyzji jest Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.
10: Rozporządzenie, które tak naprawdę zmienia wszystko. To znaczy, daje możliwość transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
7: Opozycja kwestionuje nowe przepisy, powołując się na konstytucję.
11: Lewicowo-liberalna koalicja rządząca niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z tym, co przy tworzeniu konstytucji mówili autorzy, ojcowie tej konstytucji, jasno mówili, że artykuł 18 dotyczy związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. I taki ten właśnie związek jest chroniony.
7: Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Pierwsze transkrypcje mają być możliwe w ciągu 3 miesięcy po wdrożeniu zmian technicznych w systemie Urzędu Stanu Cywilnego.
6: Dobrze to wygląda w pogodzie w Częstochowie, żeby nie powiedzieć perfekcyjnie na weekend. Dzisiaj na termometrach w naszym mieście 22 stopnie, choć trochę może się chmurzyć. Dzisiaj bez opadów. Jutro możliwe są lokalne burze z intensywnym deszczem, to po południu lub wieczorem, ale jutro dużo cieplej, bo w najcieplejszym momencie dnia w Częstochowie nawet 26 stopni w cieniu. Pięknie to wszystko wygląda w pogodzie na weekend i po weekendzie też ma być ładnie, ale na razie o tym, co po weekendzie, to nawet nie myślmy. Jest sobota, to 23 maja. Czas sobie powiedzieć dzień dobry. Łukasz Jakubczyk, kłaniam się i polecam do 12 z muzyką wybraną dla ciebie. Spania na początek. 3 minuty po 7.
0: Radio Jura.

0: Abrakadabra, czarowała nas głosem i dźwiękami pani Lady Gaga w sobotni poranek 23 maja. Dzisiaj jest Światowy Dzień Żółwia, więc jakby ktoś narzekał na naszą wydajność w pracy, to proszę powiedzieć, że po prostu świętujecie z tej okazji. Tak to dzisiaj obchodzi imieniny, między innymi Emilia, Jan, Julian i Michał. Wszystkiego dobrego i dla solenizantów, i dla jubilatów. Jak świętowanie, to dzisiaj pewnie przy grillu. Pogoda będzie idealna. My polecamy się muzycznie na cały dzień, wieczór, noc także. Za chwilę Gypsy Kings, a później Elton John z Britney Spears.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
7: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
8: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
7: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
8: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
9: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
10: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
9: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
10: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
9: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
10: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: Telefon 515 660 031.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Jura.

0: me home. Zespół Westlife, oni chcą wrócić na szczyt muzycznego świata. Mam takie wrażenie, że teraz jest to trudniejsze niż 20 lat temu, kiedy to często i gęsto pojawiali się na listach przebojów. A my ponownie pojawiamy się przy kalendarzu 23 maja. 7 lat temu, słuchajcie, w Polsce zaczynały się właśnie, to znaczy nie o tej porze, 22 Mistrzostwa Świata U20 w piłce nożnej. Byliśmy trochę mniej gościnni niż w przypadku Euro 2012, kiedy to nasza główna reprezentacja odpadła po fazie grupowej. W tym turnieju zaszliśmy oczko wyżej do 1/8 finału. To i tak nieźle, bo na najbliższej ważnej imprezie piłkarskiej wcale nie będziemy grać. A my za chwilę gramy dalej. W sobotni poranek będą Shakira i Wyclef Jean.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na olsema.pl.

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Klasztorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Jura.
17: No fighting.
18: We got the refugees.
17: No fighting.
18: Over here.

0: z Zermel Love na koniec tej godziny sobotniej, weekendowej. Za chwilę 8 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 8 nasza radiowa kuchnia. Polecam i zapraszam, bo dziś coś bardzo sezonowego. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
5: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Na zegarze jest już 8:00 w sobotni poranek. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
11: Trzy pierwsze polskie myśliwce F-35 przyleciały wczoraj do kraju. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych w sumie 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Maszyny wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Ich przylot obserwował reporter Michał Krasoń.
12: Polskie F-35 przyleciały do bazy w Łasku w eskorcie F-16. Nad samą płytą lotniska dwa niskie przeloty i chwilę po 18:00 pierwsze polskie myśliwce piątej generacji wylądowały.
13: Zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask.
12: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że takich wyjątkowych momentów w najbliższych miesiącach będzie sporo.
14: Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
12: Husarze będą stacjonowały nie tylko w Łasku, ale także w Świdwinie.
11: To będzie wielka feta mistrza Polski. Wieczorem piłkarski Poznań będzie świętował zdobycie mistrzostwa przez zawodników Lecha. Fetowanie rozpocznie się po meczu z Wisłą Płock.
15: Drużyna otrzyma trofeum za mistrzostwo Polski. Piłkarze dostaną medale za to osiągnięcie. Będzie oczywiście celebracja na stadionie. Będą specjalne występy artystyczne, wyjątkowa oprawa spotkania, jeżeli chodzi o przygotowania ze strony klubu. Będą i atrakcje dla najmłodszych i dla wszystkich, którzy zasiądą na trybunach. Kiedy już tutaj to świętowanie i celebracje na stadionie dobiegną końca, około godziny 21:00, pewnie z delikatnym poślizgiem już rozpoczniemy ten przejazd autokarem i tym samym przemarsz kibiców w kierunku międzynarodowych targów poznańskich.
11: A zawodnicy dojadą tam przed północą, mówił Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań.
10: Jak słyszeliśmy przed momentem, piłkarze Lecha Poznań dzisiaj dostaną złote medale za zdobycie Mistrzostwa Polski. Co do pogody, no to jest szansa, że za ten weekend jakiś medal też warto jej przyznać na zachętę. Dzisiaj trochę słońca, trochę chmur nad Częstochową i 22 stopnie na termometrach. Jutro do 26 głównie słońce, choć po południu może być w Częstochowie burzowo. 23 maja, sobota i 3 minuty po 8:00. Ja o tej porze pozdrawiam wszystkich w pracy albo zmierzających dopiero do pracy. Powodzenia, niech szybko zleci. Przy muzyce wybranej dla ciebie na pewno tak będzie. Kombi Black and White już teraz, a później Ray Dalton. W Garze Gubczyk, raz jeszcze dzień dobry. Muzyka.

0: na weekend.
1: 23 maja, sezon na polskie szparagi trwa, czyli coś dobrego można z nich zrobić i nie zostawić dużych pieniędzy w warzywniaku. Proponujemy Wam tartę ze szparagami. To taki pomysł na drugie śniadanie w pracy albo nawet na obiad. Zaczynamy od przygotowania ciasta kruchego. 25 dekagramów mąki przesiewamy do miski. Dokładamy 15 deko masła, zimne pokrojone w małą kostkę, to masło musi być. A wraz ze szczyptą soli ucieramy palcami. Gdy mamy masło roztarte, dodajemy jedno jajko i krótko wyrabiamy. Ciastem wylepiamy formę do tarty i wkładamy do lodówki na około godzinę. Podstawę już mamy zrobioną. Umówmy się, że wyciągamy ją po godzinie z lodówki. I co robimy dalej? Nagrzewamy piekarnik do 190 stopni. Trzeba ciasto nakłuć widelcem i wstawić do piekarnika. Najpierw na 15 minut pod przykryciem z folii. Później folię aluminiową należy zdjąć i dalej podpiekać jeszcze spód przez jakieś 15 minut. Podstawę mamy, więc za kwadrans ruszamy dalej ze szparagami.
0: Przepis na weekend.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją z Połem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
3: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1.

0: Co za weekend?
1: Marek Moc, witam i zapraszam na przegląd imprez weekendowych. Na początek szachy i warcaby, które wchodzą na wyższy poziom. Przed nami trzeci turniej szachowy Częstochowa. W programie przewidziano zmagania w siedmiu grupach wiekowych. Szanse na zdobycie wyższych kategorii szachowych oraz powracające

0: tysięcy turniej warcabów klasycznych. Jak mówi inicjator zmagań, niezależnie od wieku czy umiejętności, każdy znajdzie miejsce dla siebie w wybranej grze.
1: Ten turniej sobotni, jednodniowy, to są szachy szybkie, wybrane przez następo, tutaj to jest 15 plus 15, dlatego, że stwierdziliśmy, że to będzie tempo, które pozwoli najłatwiej zdobyć kategorię szachową najmłodszym. No, po prostu dobrze będzie im się grało przy tym tempie. Jest też oczywiście grupa dla dorosłych. Turniej dwudniowy będzie w tempie godzina na zawodnika i to już są szachy klasyczne. Tutaj można zdobyć kategorię trzecią i drugą. Ten turniej jednodniowy sobotni to będzie 5 rund. Turniej dwudniowy to będzie 7 rund. No i tam już potrwa to troszkę dłużej.
0: Odpowiadał organizator Jędrzej Sowa, sędzia i instruktor szachowy. Częstochowa rusza dziś od 9 w siedzibie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej przy Alei Jana Pawła II. Teraz także o grze, ale w zupełnie innym wydaniu. Raków Częstochowa podejmie dziś Arkę Gdynia w meczu ostatniej kolejki Ekstraklasy, który może mieć duże znaczenie dla układu tabeli. Gospodarze walczą o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach, natomiast goście spróbują odpowiedzieć na trudną sytuację w strefie spadkowej. Mecz na stadionie przy Limanowskiego o 17:30.
2: Poleca Radio Jura.

0: przepis na weekend.
1: Wracamy do naszej weekendowej radiowej kuchni. Podstawę już mamy zrobioną. Teraz kolejnym etapem zabawy w tartę ze szparagami będą właśnie szparagi. Ich nie może zabraknąć. Na podpieczony spód układamy szparagi, około pół pęczka. Posypujemy kawałkami sera typu feta oraz podsmażonym boczkiem. Tak przygotowaną tartę zalewamy sosem przygotowanym z dwóch jajek wymieszanych z kubkiem jogurtu naturalnego. Dodajemy zioła prowansalskie, doprawiamy solą i pieprzem. A na górę można jeszcze rozłożyć plastry pomidora albo połówki pomidorków koktajlowych. Brzmi pięknie, wygląda jeszcze lepiej. Wstawiamy to do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 30 minut. No i pozostaje nam później się już tylko i wyłącznie zajadać tartą ze szparagami. Smacznego, a cały przepis punkt po punkcie znajdziecie w naszym portalu. Warto tam zajrzeć.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Jura.

0: Shake It Off śpiewa Taylor Swift. Za chwilę będzie 9:00, będą wiadomości i prognoza pogody, a po 9:00 trochę sportu na naszej antenie. I idealny przykład na to, że pozytywnych informacji można szukać nawet w tych na pozór negatywnych. Będziemy też u nas w regionie. Sprawdzimy, co fajnego w ten weekend. Bądźcie z nami i po 9:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Sobota, 23 maja i 9:00 na zegarach. Czas na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
16: Jedna osoba zginęła, a co najmniej 36 zostało rannych po potężnej eksplozji i pożarze, który wybuchł w stoczni w nowojorskiej dzielnicy Staten Island. Większość poszkodowanych to strażacy. Po ugaszeniu pożaru wszczęte zostanie kompleksowe śledztwo w sprawie jego przyczyny. Uzyskane informacje przekażemy niezwłocznie mieszkańcom Nowego Jorku. W międzyczasie proszę o pamięć o tych, którzy zostali ranni i tych, których straciliśmy. Mówił burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat w środę nie zgodził się na zarządzenie plebiscytu. Miał się on odbyć 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie, stwierdził Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego w województwie mazowieckim. Ten rok może przynieść kolejny rekord liczby oszustw na legendę, którymi ofiarami są głównie seniorzy. W zeszłym roku oszuści wyłudzili od nich ćwierć miliarda złotych, a przestępstw ciągle przybywa, mówi inspektor Robert Kumor, szef Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji.
17: Te dane wydają się potwierdzać tą tendencję z lat minionych, że z każdym rokiem te straty wzrastają. Te legendy pojawiają się bardzo różne. Najbardziej znane są na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, ale pomysłowość sprawców jest nieograniczona i tych legend pojawia się bardzo dużo, aczkolwiek mechanizm działania jest bardzo podobny.
16: Na ten mechanizm uczulać mają specjalne szkolenia dla seniorów zapowiedziane przez resort sprawiedliwości. Spotkania mają być organizowane w każdym polskim powiecie.
0: ...22-23 stopnie. Dzisiaj tyle maksymalnie na termometrach w Częstochowie, to oczywiście wartości w cieniu. Dużo słońca, choć po południu ma się u nas chmurzyć. Jutro też się będzie chmurzyć, nawet możliwe są burze, ale przede wszystkim to jutro jeszcze cieplej, bo nawet 26 stopni w Częstochowie. 23 maja to nadal sobota, dzisiaj jest między innymi dzień spedytora. Jako że to praca całodobowa, weekendowa także, to gorąco pozdrawiam wszystkich spedytorów. A my wracamy do weekendowej muzyki wybranej dla ciebie, Avicii i Dante Miński przed nami, a później Ace of Base. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to 3 minuty po 9:00. Muzyka.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w sobotni poranek. Tak za trochę ponad 10 godzin wszystko będzie już jasne w kwestii piłkarskiej ekstraklasy, no bo dzisiaj ostatnia, 34. kolejka, jest jeszcze parę niewiadomych, jak na przykład nie wiemy, kto będzie wicemistrzem Polski. Mistrza znamy, bo to Lech Poznań. Poznamy też wszystkich spadkowiczów, a ci, którzy są pewni pozostania w lidze i o nic już nie walczą, pewnie myślami będą już przy wieczornym grillu podsumowującym sezon. Wszystkie spotkania o 17:30, a kolejne piłkarskie emocje to już będzie mundial, na którym jak wiemy nie gramy. Za to za chwilę zagramy być może jeden z najpopularniejszych motywów muzycznych wakacji 2026. Kto wie jak będzie? Kim K przed nami i singiel Summer Again już za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar

0: Ulica Mirowska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
3: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
4: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
4: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
5: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
4: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
5: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
6: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
7: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: Sobota z Radiem Jura.

0: Co za weekend?
1: Historyczno-patriotyczne święto w sportowej plenerowej odsłonie na terenie gminy Konopniska. Już dzisiaj o 10:00 odbędzie się trzeci bieg pamięci bohaterów Monte Cassino. To wydarzenie dla sportowców, amatorów, ale i dla rodzin.
2: Połączony z piknikiem służb mundurowych nad zalewem Pajok w Konopiskach, warto spotkać się z przedstawicielami różnych środowisk mundurowych, uczcić bohaterów walk. Ta majówka atrakcji na niej nie zabraknie. Mamy bieg na 10 km. Ruszamy z nad zalewu Pająk. Mamy bardzo atrakcyjny bieg dla dzieci, dla młodzieży, również młodych strażaków, którzy pokażą swoje umiejętności. Będą ciekawe formy w postaci pokazów służb mundurowych przy plaży nad zalewem Pająk, ale też na samym zbiorniku wodnym.
1: Zapowiadał i zapraszał Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. I jeszcze coś z okazji zbliżającego się Dnia Mamy. Mamo, pomyśl o sobie. Pod tym hasłem w Galerii Jurajskiej wydarzenie, które łączy profilaktykę medyczną z relaksem. W programie są bezpłatne badania, a także pokazy makijażu, fryzjerstwa czy

0: Ibiza.
1: Grupa Venga Boys muzycznie zabrała nas na Ibizę. Dziękujemy. Teraz prosimy, by i fizycznie nas tam zabrali. A teraz historia z Irlandii Północnej. Podczas wizyty króla Karola III doszło do niecodziennego incydentu. Przelatujący ptak zrzucił na monarchę to i owo. No zdarza się, nawet królowi. Hitem w sieci jest jego reakcja na to wydarzenie. Uśmiechnął się i stwierdził: przynajmniej nie spadło mi na głowę. Krótko mówiąc, wszędzie trzeba szukać pozytywów. W muzyce tym bardziej. Za chwilę aktualny hymn męskiego grania na rok 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino będzie nareszcie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
7: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
8: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
7: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
8: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
11: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Shape of You.
1: Shape of You śpiewa Ed Sheeran. Za chwilę 10:00 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 10:00 pojedziemy na rowerze, bo jest szansa, że dzięki pewnej akcji przybędzie nam w kraju parę milionów kolarzy, głównie przed ekranem, ale dobre i to. Będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed nami w ten weekend. Polecamy się.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
7: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
8: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
9: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
10: Zrobisz to z Obi.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.

0: Osman.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: Jest już 10. Agnieszka Pietrzak ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
9: 82 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shenzhen na północnym wschodzie Chin. Trwa akcja ratunkowa. W chwili eksplozji pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny. Prawie 40 tysięcy osób ma być ewakuowanych po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładzie produkującym części do samolotów cywilnych i wojskowych w południowej Kalifornii. Do atmosfery przedostały się niebezpieczne dla zdrowia opary. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Ewakuować mają się m.in. mieszkańcy Garden Grove, położonego niespełna 2 km od parku rozrywki Disneyland. W Krakowie trwa cisza przed jutrzejszymi referendami w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ta cisza potrwa do zakończenia głosowania, zatem jeszcze czego nie można robić w tym czasie, wyjaśni krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku?
10: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
11: I tak wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane. Mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
10: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
9: Cel podróży lotniczych Polaków najczęściej Londyn, Mediolan, Rzym, Oslo i Amsterdam. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów 100 tysięcy pasażerów, czyli o prawie 12% więcej niż w 2024 roku, podał Urząd Lotnictwa Cywilnego.
8: -23 stopnie. Dzisiaj tyle maksymalnie na termometrach w Częstochowie. To oczywiście wartości w cieniu. Dużo słońca, choć po południu ma się u nas chmurzyć. Jutro też się będzie chmurzyć, nawet możliwe są burze, ale przede wszystkim to jutro jeszcze cieplej, bo nawet 26 stopni w Częstochowie. Już mamy po 10, prawie 3 minuty po 10, ale ten czas w weekend zasuwa. Kto w pracy, to pewnie zadowolony. Gorzej, jak ktoś ma wolne. Wracamy do sobotniej muzyki wybranej dla ciebie. Za chwilę Meduza, a teraz Natasza Tomas, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry.
12: Radio Jura.

0: Denis Rusos w sobotnie przedpołudnie. Jeśli nic wam się nie chce, to proszę zajrzeć na stream Łatwoganga, bo on jedzie na rowerze. Znowu w szczytnym celu pół Polski zbiera się przed YouTube'em, żeby oglądać to, co się tam dzieje. Tym razem to wycieczka rowerowa na żywo z Zakopanego do Gdańska. Cel 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa z Leska, który walczy z bardzo podstępną chorobą. Na liczniku już prawie 5 milionów złotych. Jak wstawałem tuż po 4 rano, to ten stream Łatwoganga oglądało jakieś 15 tysięcy ludzi. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko się udało w ten weekend. Serwery polskiego YouTube'a znowu się napracują. I Łatwogang na rowerze też. Bledka, 2 dni przed nami w sobotnie przedpołudnie. Już za chwilę. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
6: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
6: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
6: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
5: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
7: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
8: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
9: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Go!
2: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co za weekend?
1: Częstochowa sportem stoi. Proszę bardzo, mamy kolejne dowody. Już dzisiaj na promenadzie Niemena startuje Częstochowa Streetball Cup. 12. edycja kultowego turnieju. Na boisku będzie gorąco i emocjonująco, bo w puli nagród czeka aż 11 tysięcy złotych. Organizatorzy nie zapomnieli o atrakcjach dla kibiców. O klimat zadba DJ Marchew. Odbędą się konkursy rzutów za 3 punkty, a dla juniorów przygotowano specjalny turniej Streetball Kids. A propos wydarzeń sportowych, dorzucam jeszcze jedno do puli. Zapraszamy do wspólnego udziału w wirtualnym biegu kobiet zawsze pierwsi w Częstochowie. To już trzecia edycja w naszym mieście. To wydarzenie otwarte, społeczne i dobrowolne. Każdy może dołączyć w swoim tempie. Głównym celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i profilaktyki nowotworowej, szczególnie raka piersi i szyjki macicy. Ale mówimy o zdrowiu szerzej, jako o drodze, która zaczyna się od ruchu. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Jura. Start w Parku Lisiniec jutro, w samo południe.
0: Poleca Radio Jura.

0: taka już trochę wakacyjna piosenka. Sprzed lat zespół Z i ich Agnieszka. W ten weekend z racji pogody to będzie można się poczuć jak na wakacjach. Wakacje niebawem będą mieli nasi piłkarze, bo dzisiaj kończymy sezon, a z racji tego, że nie gramy na mundialu, to czasu wolnego będą mieli chyba całkiem sporo. Wczoraj wieczorem gruchnęła informacja, że stan liczbowy polskich piłkarzy w Barcelonie po odejściu Roberta Lewandowskiego być może zostanie zachowany. Jakub Kiwior z FC Porto znalazł się na krótkiej liście obrońców, których chce pozyskać Duma Katalonii. To bardzo dobrze świadczy o polskiej piłce po prostu. No, oby i wyniki naszej reprezentacji w końcu o tym świadczyły. Andy Dust właśnie z Polski u nas za chwilę będzie z Okaria.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji, warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
7: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
8: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18:00 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Po reklamie.

0: Karolina i Daddy Yankee w sobotnie przedpołudnie. Za chwilę 11:00 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 11:00 dowiemy się, jak to jest być prezydentem. Dowiemy się też, co jest lepsze dla naszego organizmu. Bieg, spacer czy rower? Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: kliknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Czujesz? Pachnie Gruzją.
2: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
1: Nowe menu?
2: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
1: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
2: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
1: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
2: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
1: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Jest już 11:00, w sobotnie przedpołudnie. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
15: Rośnie liczba ofiar wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shanxi na północnym wschodzie Chin. Ostatnie informacje mówią już o 90 zabitych górnikach. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 800 osób. Utrzymywany przez Kijów zakaz eksportu złomu problemem w relacjach Polski z Unią Europejską, alarmuje prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Zakaz obowiązujący od początku roku uderza w polskie huty, informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
16: Chodzi o to, że Polska do tej pory była głównym odbiorcą ukraińskiego złomu, który jest strategicznym surowcem niezbędnym do produkcji w nowoczesnych piecach hutniczych. Zakaz, który wprowadził Kijów, łamie umowę stowarzyszeniową Unii z Ukrainą. Komisja Europejska nie udzieliła mi odpowiedzi na pytanie, co w tej sprawie zrobiła od prawie pół roku. Bruksela sugeruje, że sprawa złomu jest powiązana ze środkami ochrony rynku, które Komisja Europejska wprowadzi 1 lipca. Prezes Motyka twierdzi natomiast, że nie należy tego wiązać, bo są to dwie różne sprawy i wzywa komisję do podjęcia natychmiastowych działań. Istnieje obawa, że Bruksela w zamian za odblokowanie złomu zaoferuje Ukrainie większe limity na eksport gotowej stali.
15: A teraz jeszcze informacja istotna dla tych, którzy nie lubią męczyć się za bardzo zdobywając górskie szczyty. Po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś nauczyć.
17: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też historii kolei PKL. Codziennie prelekcje odbywają się w 3 wyznaczonych miejscach.
15: A informowała o tym Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
14: Dużo słońca w ten weekend nad Częstochową, chociaż dzisiaj to się może trochę chmurzyć. 22-23 stopnie w cieniu, jutro do 26 i jutro może być u nas burzowo. A na początku przyszłego tygodnia w kwestii tej letniej pogody, tej wiosny, nic się nie zmieni. Dużo słońca i na termometrach blisko 25 stopni. Tak będzie przynajmniej do środy. 23 maja, sobotnie przedpołudnie, bo prawie 3 minuty po 11. Wracamy do muzyki, żeby ten weekend upływał nam bardzo przyjemnie. Madonna sprzed lat na początek tej godziny, a później Alvaro Soler. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Jura.

0: This is Jona IT Amber w sobotnie. Na razie przed południe, ale spokojnie, wieczór można już planować. A jeśli macie w planach na ten weekend jakieś aktywności fizyczne, to posłuchajcie informacji od naukowców, bo oni już wiedzą, która aktywność z tej podstawowej trójki, czyli spaceru, biegania i roweru, jest dla nas najlepsza. Jakie są wnioski? Spacer to nie jest strata czasu, bo dzięki niemu wyraźnie można poprawić swoją kondycję. Bieganie daje po prostu szybsze efekty, a jazda na rowerze poprawia wydolność naszego organizmu i zmniejsza ryzyko chorób serca. Krótko mówiąc, wszystko jest dobre, ale z umiarem. Grunt to się zebrać i skorzystać z uroków tej pięknej pogody, którą mamy za oknami. W telewizji czy przed komputerem tak fajnie jak wiosną na dworze nie będzie. FR David muzycznie u nas za chwilę, a później Bruno Mars.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
2: Weekend z Radiem Jura.

0: Ray Dalton i Blood Running na naszej antenie w piękną pogodową sobotę. Co ciekawego, może nas spotkać w urzędzie pracy? Nie wiem jak u nas, ale w Brazylii to nawet uświadomienie nam, że jesteśmy prezydentem. Takie informacje uzyskała bezrobotna kobieta, która chciała się starać o jakieś zatrudnienie. W systemie przy jej nazwisku widniała informacja, że od ponad 24 lat jest prezydentem Brazylii i co miesiąc tego tytułu powinna inkasować na nasze jakieś 146 zł. Jeszcze trochę i facebookowe dane pod nazwą Szlachta nie pracuje też doczekają się wynagrodzenia. Spokojnie, żyjemy w dziwnych czasach, więc proszę nie być zaskoczonym. To za Miguel i Akcent przed nami za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestune Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
4: Odwiedź Markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Po reklamie.
12: Sobota z Radiem Jura.

0: Roxette w sobotnie jeszcze przed południe. Za chwilę wiadomości o 12. Po 12 Łukasz Tymków i jego wiecznie pełny kubek z kawą. Nawet mu wody do ekspresu pod korek nalałem. Taki jestem miły kolega. Ja idę korzystać z weekendu. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. Miłego, cześć!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026. 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Właśnie minęło południe. Ja zapraszam Was teraz na najnowsze wydanie naszych wiadomości.
15: Policja rozszerza obszar poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. Od 2 dni z nastolatką nie ma kontaktu. W czwartek po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Igor Skrzypek.
16: Jestem.
15: Witam Cię, Igorze. Powiedzmy, jak przebiegają teraz poszukiwania.
16: Do tej pory funkcjonariusze koncentrowali się na przeczesywaniu Lasu Wolskiego i jego okolic w Krakowie. Teraz obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski. Przeszukiwane są też opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowane zostały dodatkowe siły z całego województwa. Pracują policjanci, ale też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe. Krakowska policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, gdzie może być nastolatka. Dzwonić można na numer 112. 12-letnia Ela ma jasne włosy, około 160 cm wzrostu. W dniu, gdy zaginęła, miała na sobie czarną bluzę z kapturem.
15: Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy to osobisty sukces Karola Nawrockiego, przekonywał Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
18: To było rok temu we wrześniu w Waszyngtonie.
17: Tak, i to był początek tych rozmów.
18: Trump pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
17: Oczywiście, obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń.
15: Policjanci w łodziach na jeziorach kontrolują i radzą, jak bezpiecznie wypoczywać na wodzie.
19: Oczywiście musimy zachować trzeźwy umysł, nie spożywamy alkoholu, no i pamiętać też
2: też o dokumentach i wyposażeniu na łodziach, które jest niezbędne, obligatoryjne do poruszania się.
13: Pamiętajmy o tych środkach ratunkowych.
2: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że muszą być na wyposażeniu kamizelki ratunkowe. Również mogą być kamizelki asekuracyjne w postaci kapoków.
15: Przypominał młodszy aspirant Bartosz Brzozowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
14: No i mamy sobotę, mam nadzieję, wolna dla wszystkich, a jeśli nawet coś macie do zrobienia, to nie są to jakieś takie rzeczy, które ciężko jest osiągnąć. To 23 dzień maja, razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków.

0: Różne można mieć plany na spędzenie soboty. Bardzo dużo ludzi wybiera dzisiaj rower. Być może to sprawił łatwogang, który wczoraj ruszył z Zakopanego i tak naprawdę jeszcze zanim siadł na rower, a udaje się do Gdańska oczywiście w celach charytatywnych, no to już miał prawie 500 000 złotych na koncie. Trzymamy mocno kciuki za tego typu aktywności i za tę zbiórkę oczywiście. A ja oczywiście gorąco pozdrawiam wszystkich tych, którzy mogą wsiąść na rower i pojechać gdzieś przed siebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Po reklamie.
7: Radio Jura.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Mam przed sobą badania najnowsze dotyczące muzyki i chodzenia na koncerty. Jak się okazuje, już 20 minut muzyki na żywo może poprawić samopoczucie o 21%. Może też zwiększyć poczucie własnej wartości i bliskości z innymi o 25%. Koncerty silnie stymulują również umysł. Naukowcy twierdzą, że dobre samopoczucie ma bezpośredni wpływ na długość życia. A te osoby, które bywają na koncertach, co najmniej raz na 2 tygodnie lepiej oceniają swoje szczęście, zadowolenie i produktywność. Krótko mówiąc, muzyka uszczęśliwia i przedłuża życie. W takim razie nie będę jej żałował już za chwilę. Pozostaje tylko życzyć dużo szczęścia i dobrego odbioru.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
2: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dealera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Kiedy wybija kolejna godzina, w tym przypadku jest to 13, u nas możecie liczyć na najnowsze wiadomości.
3: Na razie nikt w PiS-ie nie przejął się poleceniem prezesa dotyczącym likwidacji działających w partii stowarzyszeń. To słowa wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcina Horały. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Krzysztofa Ziemca. Krzysztof ponownie w naszym studiu w Warszawie. Witam cię, Krzysztofie. A co wiadomo o tym dlaczego?
4: Jak ujawnił nasz gość, to wezwanie do zamrożenia działań różnych stowarzyszeń w PiS miało być elementem takiego pewnego większego, szerszego pakietu zmian w całej partii, personalnych i organizacyjnych. A ponieważ tych zmian nie ma, no to nikt w partii nie mówi już o likwidacji. Co więcej, jak ujawnia Marcin Horała, ich stowarzyszenie ma już realną siłę.
5: W sensie osób, to tam pewnie może
4: albo
5: nawet
4: albo takich
5: już
4: sympatyków, którzy byliby w stanie do was dołączyć jutro.
5: W sensie osób, no to pewnie tam już w tym momencie ponad 100, ale za chwilę to będzie ponad 1000, natomiast
4: nie, ja mówię o politykach, którzy są w parlamencie.
5: No na pewno powyżej 40, może 50, 50 kilku.
4: I jeszcze jedna ciekawostka, jak mówi nasz gość, prawdopodobnie w PiS w najbliższym czasie powstanie kolejne stowarzyszenie, tym razem skupione wokół Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.
3: Policja przypomina wypoczywającym na wodzie, by przed wejściem na pokład nie pić alkoholu, być trzeźwym, mieć potrzebne dokumenty. Ważne są także kamizelki ratunkowe czy kapoki.
6: Warto je przymierzyć przed wypłynięciem?
7: Tak, oczywiście. Najważniejsze, żeby były dopasowane do wagi oraz do wzrostu osoby.
6: Żeby się nie okazało, że na przykład mamy odpowiednią liczbę kamizelek, ale na przykład dla dzieci.
7: Dokładnie tak. Mhm.
6: Z jakimi najczęściej problemami albo jakie są najczęściej grzechy sterników?
7: No niestety jest to alkohol, ale również wyposażenie. No ludzie nie posiadają tych środków asekuracyjnych. Jest to duży błąd, ponieważ nie wiemy, co może się wydarzyć. Różne są sytuacje. Mamy silny wiatr, no zmienna pogoda. Wszystkie czynniki mogą wpłynąć na to, że będziemy zagrożeni.
3: Przyznaje Bartosz Brzozowski. Z młodszym aspirantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozmawiał reporter Piotr Bułakowski.
2: Iwony i Michała. Dziś świętuje też Emilia, Jan i Julian. Mamy sobotę, to jest 23 dzień maja, a razem z wami jest Łukasz Tymków.
1: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ornitolodzy w Polsce zaczynają alarmować, ponieważ coraz częściej spotyka się szopy pracze w naszym kraju, które z zachodniej Europy do nas zaczynają emigrować, no i atakują nasze ptactwo, również to, które jest pod ochroną. W związku z tym, jeżeli zobaczycie takie obręcze charakterystyczne na drzewach, to one są właśnie zabezpieczeniem, żeby szop pracz nie mógł dostać się do ptasiego gniazda. Jednak powiem wam, że do końca nie wiem, czym się ten szop pracz zajmuje i skąd ta nazwa. Z tego, co słyszałem, to chodzi o ich nawyk moczenia i pocierania pokarmu przed jedzeniem. A to zwierzątko przebiera wtedy łapkami przed nimi tak energicznie, że wygląda, jakby robił pranie. To ja mam pomysł, może by tak zatrudnić te szopy w zamian na przykład za jakąś karmę, żeby zapierały skarpetki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
5: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
7: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie.
13: Radio Jura.

0: Sobota to jest czas różnych aktywności. Najczęściej ci, którzy mają ten dzień wolny, no mogą robić przeróżne rzeczy. Czy to sport, czy to po prostu leniuchowanie, sprzątanie, zakupy. Ale są też tacy, którzy na przykład udają się na zawody. I z tego, co ja się dowiedziałem, są takie dziewczyny, które jadą tańczyć. No i mam nadzieję, że zwyciężą. To jest grupa Maki, którą serdecznie teraz pozdrawiamy. Mam nadzieję, że dobrze wam się jedzie autokarem. No i myślę, że wszyscy słuchacze teraz będą razem ze mną trzymali kciuki za sukces dziewczyn. Dobrej zabawy!
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Sobota z Radiem Jura.

0: zbliża się 14, to jest taki moment, w którym pewnie wiele osób myśli o obiedzie, inni będą go już spożywać, a ja będę miał dla was kulinarne informacje, ale to już po 14. Punktualnie o 2 po południu u nas natomiast będą wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
2: O reklamie.
0: Duża wskazówka na 12, mała na 2, to oznacza 14. I wiadomości.
8: Tragiczny okazał się finał poszukiwań nastoletniej Eli w Krakowie. Strażnicy miejscy, którzy brali udział w poszukiwaniach, odnaleźli ciało 12-latki. Teraz łączymy się z naszym dziennikarzem Igorem Skrzypkiem. Witam cię ponownie, Igorze. Co teraz dzieje się na miejscu?
9: Trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze odnaleźli ciało w Lesie Wolskim w Krakowie po godzinie 11. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela.
10: Wygląd i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiadają temu ubiorowi, który podawaliśmy i temu rysopisowi, który podawaliśmy.
9: Przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12-letnia Ela zaginęła 2 dni temu, w czwartek. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu, po tym jak nie wróciła ze spotkania ze znajomymi.
8: Wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach podczas transportu elementów jednego z urządzeń. Ranny jest górnik. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, mężczyzna został uderzony w okolice brzucha, jest badany przez ratowników i prawdopodobnie ma trafić do szpitala. We wrześniu powinny skończyć się wywłaszczenia mieszkańców działek, na których powstać ma największe lotnisko w naszym kraju, Port Polska, między Łodzią a Warszawą. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna inwestycji, co otwiera drogę właśnie do wywłaszczeń kilkunastu rodzin mieszkających wciąż w Baranowie i właściciela dużych terenów rolniczych. A jak przebiega realizacja planów? Sprawdzał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
11: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
12: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wrzesień.
11: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
13: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
11: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
0: Pora spojrzeć na kartkę z kalendarza. Dzisiaj jest Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Dzień Spedytora, Dzień Teścia i Światowy Dzień Żółwia. Żółwika z wami przybija teraz Łukasz Tymków.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Zdarza się wam czasami wpaść do jakiejś restauracji typu fast food? No to teraz posłuchajcie, to są bardzo ważne wiadomości. Ostatnio prowadzono kontrolę w tych lokalach. Prowadziła je Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jak się okazuje, objęto 100 lokali typu fast food w Polsce tą kontrolą. 68% z tych lokali niestety ma stwierdzone nieprawidłowości. Bo na przykład podmieniano ser, zamiast mozzarelli był seropodobny jakiś wyrób. Okazuje się, że tam, gdzie powinien być na przykład tłuszcz roślinny, był zwierzęcy i na odwrót. Kontrolerzy zwrócili też uwagę, że nie ma pełnego opisu składu wielu dań, no i też sporo z nich nosi nazwy w języku angielskim. Zamiast udawać się do fast food, możecie przygotować całkiem szybko bardzo fajną rzecz, która o tej porze roku smakuje wyjątkowo. O czym mówię, o tym przekonacie się jeszcze w tej godzinie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspiruje.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.

0: Mam nadzieję, że skutecznie przekonałem was do tego, że nie warto chodzić do tak zwanych fast foodów, ale dużo lepiej jest przygotować coś samemu. No ba, tylko jak zrobić coś w miarę prostego, a jednak takiego wow. No to teraz będzie przepis, który zdecydowanie wam polecam. To się nadaje i jako śniadanie w pracy, i jako piknik w ogrodzie, czy też na spotkanie z przyjaciółmi. Jest to tarta ze szparagami. I to jest nasza propozycja na ten majowy weekend. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej, gdzie jest już gotowy przepis. Potrzebować będziecie piekarnika, możecie sami zrobić kruche ciasto albo je kupić na przykład w sklepie. Będą potrzebne też zioła prowansalskie, sól, pieprz, a do tego wszystkiego jajka, kubek jogurtu naturalnego, troszkę pomidorów, no i rzecz jasna, szparagi. Mam nadzieję, że z nami wam się upiecze, a zwłaszcza z tą muzyką, którą dla was przygotowałem.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
4: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
4: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
5: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
4: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
5: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.

0: godzinie było sporo o kulinariach. Natomiast po 15 zaplanowałem coś, aby podreperować stan zadowolenia. Szczęścia bym nawet powiedział. Co to będzie? Poczekajcie, posłuchajcie, a już za moment wiadomości.
1: Reklama.
2: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
0: Pora jak najbardziej obiadowa, minęła 15. Specjalnie dla Was porcja najnowszych informacji.
11: Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci nastolatki odnalezionej w Lesie Wolskim w Krakowie. Na miejscu trwają czynności identyfikacyjne. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana od czwartku 12-letnia Ela. Informacje w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
12: Jestem, dzień dobry.
11: Igorze, czy wiemy już, co było przyczyną śmierci odnalezionej dziewczynki?
12: Na to jest jeszcze za wcześnie. To prawdopodobnie wykaże sekcja zwłok. Wstępne oględziny jednak wskazują na to, że nie wskazują na to, by do śmierci nastolatki ktoś się przyczynił. Dziewczynka została odnaleziona w trudno dostępnym terenie w Lesie Wolskim w Krakowie. Ciało zauważył strażnik miejski biorący udział w poszukiwaniach. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór zgadza się z rysopisem i ubiorem poszukiwanej 12-letniej Eli. Jeśli jednak nie będzie można potwierdzić jej tożsamości, przeprowadzone będą badania genetyczne.
11: 150 osób. Eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
13: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
12: Jak o to zadbać?
13: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
11: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim.
0: Sobotnie popołudnie cała Polska z bardzo fajną pogodą, bez względu na to, co robicie, czy jesteście raczej w plenerze, czy być może w zupełnie innych okolicznościach, jest mi bardzo miło Wam towarzyszyć. Nazywam się Łukasz Tymków i zachęcam, zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Jura.

Gdzieś kiedyś przeczytałem, że mieszkańcy Okinawy to jedni z najszczęśliwszych i najdłużej żyjących ludzi na świecie. Jak się okazuje, pomaga im w tym filozofia Ikigai. To w takim bardzo dowolnym tłumaczeniu oznacza powód życia. Od po prostu starają się znaleźć szczęście w każdej małej rzeczy, w każdej czynności, również w pracy. No i tutaj akurat muszę powiedzieć, że doskonale ich rozumiem. Jednak już tak bardziej serio, w tej filozofii Ikigai chodzi o to, by aktywnie poszukiwać samego siebie, odkrywać, co sprawia nam największą przyjemność, co nas wyróżnia i sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. No, brzmi to prawie jak idealny przepis na doskonałą sobotę.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: A cappuccino też za 7?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Czasami nie warto kombinować, bo nadmiar kombinacji może sprowadzić nam na głowę kłopoty. I tak właśnie stało się z pewną klientką pizzerii. Rzecz działa się w Rzeszowie. Klientka zgłosiła reklamację dotyczącą posiłku, czyli pizzy, jaką otrzymała. Nawet zrobiła zdjęcie i wysłała je do pizzerii. No i tu niestety okazało się, że trochę kiepsko pani przerobiła tę pizzę za pomocą AI, bo nie zgadzał się kształt pudełka. W oryginale miało pościnane rogi, a pani wysłała takie idealnie kwadratowe. No i teraz sama może mieć kłopoty. Na profilu pizzerii można przeczytać komentarz, że technologia technologią, ale czasem nadal ona przegrywa z pudełkiem od pizzy. Mnie jednak ciśnie się na usta coś zupełnie innego, że u pani ta inteligencja rzeczywiście jest sztuczna.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
20: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: już niedługo wybije 16. Po 16 natomiast tradycji stanie się zadość, czyli pojawi się żenujący żart prowadzącego, zwany również sucharem. Dlatego też zostańcie z nami, mam nadzieję będzie wesoło.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Po reklamie.

0: może tak, szczypta mądrości ludowej? Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita. Mówi właśnie owa mądrość ludowa. W sobotę 23 maja, jak dzik w żołędzie, pójdźmy w kolejną godzinę z fantastyczną muzyką i super klimatem. Łukasz Tymków zaprasza.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: To ja, wasz toster, czyli producent sucharów na naszej antenie. No i jak to zwykle bywa w sobotę po południu, przedstawiam wam coś, co gdzieś tam napotkałem na przykład w sieci. No i teraz rzecz będzie działa się w piekarni. Przychodzi klient i mówi: dzień dobry, poproszę chleb razowy. Sprzedawca pyta: z dziś? A ten odpowiada: nie, Mieczysław. Dziękuję bardzo, można się już nie śmiać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
4: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
18: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
21: Zdrowit. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: W dzisiejszym popołudniowym programie mówiłem m.in. o japońskiej recepcie na szczęście. No i gdzieś tu po drodze wpadł mi w ręce pewien cytat. Zapisz sobie w sercu, że każdy dzień jest najlepszym dniem w roku. I oby taka była właśnie sobota, oby taki ten dzień dzisiejszy był. Pogoda nam w tym zdecydowanie pomaga, a my jeszcze dorzucimy do tego naprawdę fajne dźwięki.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.

Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na olsema.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Podobny upływu czasu nie czuje się wtedy, kiedy się go spędza miło. No i ja muszę powiedzieć, że tego właśnie doświadczyłem. Bardzo mi miło, że mogłem być dzisiaj z wami po południu. No a teraz ja, czyli Łukasz Tymków, mówię wam do usłyszenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
4: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
5: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
4: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
5: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
6: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura. Najlepsze radio na weekend.
1: Mamy tu mano! I venga conmigo!

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Weekend z Radiem Jura. Gosti Sport.

0: Jura.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.
6: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
3: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
3: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
3: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Weekend z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na

0: Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Sobota z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na

0: Radio Jura.pl i dołącz do zabawy.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
2: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
3: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
2: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
3: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
2: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
3: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
1: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Taneczne. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
1: Po reklamie.
7: Check it out, check it out.

0: Taneczne Radio Jura.
1: Reklama.
2: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuję. I ten prestiż.